0: kopheni mzimwana vese rakufunika bwirani kupa ndima ya thoma nokero chisena lero siku ya nchishano lero ti munati muve radio musambike pano pabaira nankwakwa ningana usho tibizi pano tinapita nchiverana maputu tikamala tinati rumwazira nipidzi wisu mbatifambo mphangwa za masenzekero na niswuka rimwe chape pa ndzidzi uwiri na mapindi makumatatu tikamala tinati tive mnyimbo za nchimis pa ndzidzi utatu tinati tive mphangwa za nsofala pidzi wiso na njena nyamalonda mbativerengeza kuti ungakwana ndzidzi utatu na mapindi makumawiri tive aphale na asikana ungakwana ndzidzi utatu na mapindi makumaxanu na manayi tinati tisiye mpando kulenza athu malongero achindawo ali pakaluta lero ndi Pereira Tomé na Carlos Fernando Comicini.
1: Rádio Moçambique, Yamonon Sofala, Malungero Achisena.